wele mama, wele mele wali na mapenda. Salamu, manda bona, salamu, manda bona.

ndi nthawi ndithu yokupatsirani nkhani komanso ndi malipoti tiyeni tikhale limodzi. Anthu ena pakali pano ali nkuphunzitsidwa za mmene angasamalire ku nkhani ya nthaka komanso ndikuona kuti angapange zotani pofuna kuti